ma fasija forsa bolin palagri manakara di parinas. Kutego sena chora dur se fijus, kumuri amontom. Sebab pensa gini na fikasing.